ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry Polsko.
0: Siemaneczko,
1: cześć. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max. Do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to i czyli na przykład jak? Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kaigo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Tak, żeby nic was nie ominęło. Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. A na początek Ruda Śląska, która przeznaczy ponad 15 milionów złotych na modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych. Do szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego trafią m.in. obrabiarki CNC czy sprzęt komputerowy. Wszystko dlatego, że zainteresowanie szkolnictwem zawodowym w regionie z każdym rokiem rośnie, podkreśla Marcin Posz, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.
3: Coraz większe zainteresowanie jest. Z tego co widzę, nawet klasy branżowej szkoły cieszą się większym popytem niż klasy technikum, ponieważ po 3 latach zyskują zawód, no i są świetnymi pracownikami. Takie najbardziej popularne z tego co widzę są to zawody mechaniczne, tak jak mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn sterowanych numerycznie, fryzjerzy i styliści. Na boczny tor tak odchodzi teraz zawód technik informatyk, dlatego moim zdaniem bardzo dobrym wyborem jest szkolnictwo zawodowe, branżowe oraz zawody mechaniczne.
2: Dodajmy jeszcze, że w nowym roku szkolnym oferta rudzkich szkół zawodowych poszerzy się m.in. o nowy kierunek – technik gospodarki nieruchomościami. A od 3 do 6 września potrwają Dni Gliwic z muzyką, sztuką i wydarzeniami kulturalnymi. Pod radiostacją 4 września wystąpi zespół Baim oraz debiutujący raper Dodo, a 5 września scenę przejmie Nosowska wraz z lokalnymi artystami. W ramach święta zaplanowano także interaktywne instalacje artystyczne w centrum miasta oraz galę Gliwickiej Nagrody Literackiej. Przy okazji kierowcy muszą pamiętać o tym świętowaniu, bo od 4 do 5 września ulica Lubliniecka będzie czasowo zamknięta. Na finał 6 września odbędzie się rodzinny piknik seniora w Parku Chopina. No, wszystkiego najlepszego dla Gliwic.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Ponad 200 milionów złotych będą kosztowały nowe inwestycje w Tarnowskich Górach. Co takiego jest w planach? To już pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
5: Na pewno nowe instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, które pojawią się m.in. na szkołach. Do tej puli trzeba też doliczyć program Bystrzaki Przedszkolaki, w którym niemal 1000 przedszkolaków z 17 gmin weźmie udział w dodatkowych zajęciach. W planach są m.in. warsztaty prozdrowotne i integracyjne festyny. Oprócz tego szykuje się też wielka rewitalizacja parku miejskiego. Park odzyska blask sprzed ponad 100 lat. Odnowione zostaną m.in. staw z fontanną, amfiteatr czy korty tenisowe. W planach jest też budowa blisko 3 km nowych dróg rowerowych.
2: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. I na koniec Night Skating Back to School to wieczór w Mysłowicach, kiedy zupełnie legalnie będzie można sobie śmignąć na rolkach środkiem ulicy w dobrym towarzystwie i w sportowej, ale nie rywalizacyjnej atmosferze. Start 5 września o 20, a dla tych, którzy chcą wziąć udział w imprezie, ale długo już nie mieli rolek na nogach, od 18.30 będą szybkie warsztaty. Miejscem startu będzie Hala Mosir przy ulicy Bończyka w Mysłowicach.
6: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Egips, Igo, Formanie, ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy, co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6, DJ Godza.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie, absolutnie. To szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, nie udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, no ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie. No.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, no. Że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi? No,
2: kto nie śpi? No na przykład policja nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
6: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie Centrum Budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
7: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Union Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
8: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
1: Można.
0: Ale można, a czy
1: one mają
0: palce.
1: Paluszki. Nie widać, ale mają.
2: Ale łapa standardowo 4.
0: Tak, łapę 4. Zawsze ta nie spada.
2: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
1: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
0: Rzeczywiście.
2: No z tym będzie problem. No. Miau!

0: Ale to jest fantastyczny numer, to jest Alok i Jennifer Lopez, oczywiście w RMF Max, wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje, no bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra, gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch, grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi, kiedy, nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open, Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Ja to w RMF Max najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
2: Natalia i Mateusz.
0: Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja
1: też,
0: widzę, co
1: dokładnie.
0: Mam w studiu.
1: 6:49 w RMF.
3: Kochani, pan prezydent znowu nam coś ponaobiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie. I to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było. I zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli... Suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
0: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest taki pan gastronom, no takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy, ciekawe. Hmm?
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk. Jest 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: Najlepszy poranny budzik. Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony 4 do 7.
1: Filipa, ty nie myślałeś, żeby z Zarą Larsson coś nagrać? Tak ładnie brzmieliście razem.
0: Myślałem, szanse są 50 na 50. To znaczy ja chcę, ona nie chce. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale my za to w 100% chcemy Flash, Sport i Pogodę i to już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
3: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do drugiego

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
2: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
0: Siódma na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
4: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
5: Jeśli upadły, naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak. Zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
4: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
6: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
7: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
6: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
4: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia, rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w zachodniopomorskim.
8: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 kilometra jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
4: Tyle Anna Pałamar.

0: No i na otwarcie podsumowanie starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za Burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze w pierwszej rundzie US Open. Magdalena Frank i Magda Linet. Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frank w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowić. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
1: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. To najcieplej do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 22 stopnie to Katowice i Warszawa. 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
3: Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
0: Wy jesteście zawsze idealni.
3: Ale ja mówię też o tobie.
0: A, dzięki.
4: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Max. Moonlight i Fordo, Alabama.

0: gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od Majcy znowu się wzięła?
0: A daj spokój, dostać mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
0: No właśnie, no, musisz... Dzieci nieproste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści MAX na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, nie, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 490 razy.
2: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo
1: dużo. To jest jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści MAX na 7327.

0: Wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie.
1: No, są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście w drzewach, w lasach ktoś... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, kochane
1: chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie, tak, i słyszycie takie ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni, to nie ratujemy, to tak ma być, coś tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
1: Filip.

0: give it to me, give it to me.
1: Give it to me.
0: Wanna see you work your body.
1: Give it to me, give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
1: I do herbaty też.
4: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
5: No.
4: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła.
1: Nie? Matko. 1,5 bańki? Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar wszystkich dostała od rodziców.
4: Ale wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
5: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self-Aware w RMF Max. 7:39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć, dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Nie, ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna. 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No.
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
9: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%

0: ofertami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
7: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4-5 klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda wagary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
4: Dawno temu.
0: Tak, no.
5: Dobra.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
0: Pewnie, dawaj.
4: Zdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
5: Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozamiatał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj. RMF Max. W RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
8: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
7: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
9: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
7: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołeczni ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Magdalinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
1: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Hity na maksa.
5: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
5: 3,5?
0: A to nie koniec.
5: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
6: Kochani, a jak wasze serducha? Jesteśmy z wami.
5: Max.
6: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: Myśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: 108 po 8!
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
4: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie. Znaczy, on już niczym nie stuka.
4: Nie.
0: A, nie, nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki, no.
0: Z pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
3: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę. Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
12: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
13: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
12: Ducha to ja niedługo wyzionę.
13: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: I po reklamie.
16: Hejka, to Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, this is Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Śląsk 88.1 FM.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie. Okay,
2: okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
3: Z Polski mówisz?
2: Z Polski. Mm.
3: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
2: Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: Właśnie.
3: No, słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy, to jest
1: a jak
0: dobry
1: będzie
0: deal,
1: wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: najświeższe nowości. Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwiczia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: W szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, a już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie ten
4: się... To się nigdy nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji, to znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
3: Tak, no, tak. Wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. Tak jest!
3: Tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Fastboy
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: Lady Gaga w RMF Max, ale wow, już prawie godzina 9, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Śląsk 88.1 FM.
8: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
9: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim, właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie nie poinformowania służb lotniczych o incydencie.
8: Tyle Krzysztof Zasada.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Dzisiaj ma być przesłuchany kierowca ciężarówki, który doprowadził do wczorajszego wypadku na autostradzie A1 w okolicy Mykanowa. Zginęły 4 osoby. Do tragedii doszło około 9. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką 32-latek najechał na pojazd obsługi autostrady. Zginęli 4 pracownicy firmy prowadzącej roboty drogowe. 4 kolejne osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitali. Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali 15 000 podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
10: Nie definiujemy wygranych i przegranych. Nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby. Więc cieszymy się dzisiaj, świętujemy z powodu tego, że wreszcie będą bezpieczne.
11: Jak pani zareagowała na te wieści?
12: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno, bo nie wiemy co dalej. Nie mamy informacji kiedy. Wypatrujemy dalszych tak jakby losów naszej sprawy.
8: Z mamami chorych dzieci rozmawiała Anna Kropaczek. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach potwierdziło, że rozpoczęło już przygotowania do utworzenia 24-łóżkowego oddziału przeznaczonego głównie dla dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Pszczyński zbiornik Łąka doczeka się kompleksowej modernizacji po 40 latach. Oprócz funkcji rekreacyjnej jezioro stanowi również obiekt przeciwpowodziowy. Więcej już we fleszu za godzinę. A na koniec śląska policja informuje o 29 wypadkach od północy. Poranek też przyniósł kilka dodatkowych. Uważajcie teraz w Sosnowcu na 86. To jest ulica Piłsudskiego w kierunku Katowic. Tam doszło do kolizji 2 osobówek. Zwolnijcie też na Pszczyńskiej w Katowicach w kierunku Sosnowca. To również 86. Tam zderzyły się 3 samochody. Służby drogowe posprzątały już teren w Gliwicach na Bojkowskiej po nocnym śmiertelnym wypadku.
3: Będzie ładnie?
7: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Specy od pogody zapowiadają, że środa na Śląsku przyniesie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. W całym regionie możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolach, chociaż będą też miejsca, gdzie będzie sucho. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy w tym najcieplejszym momencie dnia 23, może 24 stopnie, no ale odczuwalna temperatura będzie trochę niższa przez dosyć silny wiatr, który momentami może przyspieszać do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
14: Natalia Kawałek,
15: Mateusz Marek.
14: To byliśmy my!
13: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
15: Fajnie ludzie. Było. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
14: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
15: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
14: Okej. Okay. To macie pinky promise.
13: Sorry, papi.

Dobry White, 2-1-1-5, Palar, Vivi, Simon i Mercury, to coś w RMF Max, a my witamy się w środę po 9:00. No środa to wiadomo, nam trochę gorzej niż czwartek czy piątek, ale już lepiej niż wtorek, zdecydowanie lepiej niż poniedziałek, a najlepiej, jak po prostu zostaniecie z nami z byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Jak zawsze, wam czas minie szybciej. A przy takich nutach na przykład Shakira i Zo. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do południa.

pierwsza drużyna Górnika Zabrze, ponieważ gra w pucharach, to tak jak GKS Katowice, zaczyna dopiero od kolejnej rundy. Jutro w pucharze jeszcze zagra GKS Tychy, a Polonia Bytom gra dopiero za 2 tygodnie. Trzymamy kciuki i polecimy sobie teraz taką, no, można powiedzieć, dopingującą nutą w RMF Max. Moonlight i for the Alabama.

0: Rką. Dzisiaj sobie siedzisz w pracy albo stoisz, zależy jaką kto ma pracę, a jutro możesz siedzieć w wygodnym fotelu, w samolocie, w jakieś cieplutkie miejsce, no tak, żeby przedłużyć sobie te wakacje. A dlaczego nie? Jeżeli na przeszkodzie stoi tylko kasa, to te przeszkody szybko możemy usunąć. 15 tysięcy złotych jest przecież dzisiaj do zgarnięcia w Casa de Palma. To jest ostatni tydzień tej zabawy i na pewno chcemy polecieć na grubo z tymi nagrodami, tylko musicie nam w tym pomóc, a właściwie sobie pomóc, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, albo, i to wam gorąco polecam szczególnie, wbić na www.rmfmax.pl, bo tam zawsze czeka runda bonusowa. Tak to działa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX czeka 15 tysięcy, nawet dzisiaj.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: panie miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Specy od pogody zapowiadają, że środa na Śląsku przyniesie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. W całym regionie możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolach, chociaż będą też miejsca, gdzie będzie sucho. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy w tym najcieplejszym momencie dnia 23, może 24 stopnie, no ale odczuwalna temperatura będzie trochę niższa przez dosyć silny wiatr, który momentami może przyspieszać do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
1: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

0: Tak, gramy w RMF Max, to Britney Spears i Toxic, no ta, która ma swoje lata, ale dalej działa. No a teraz dla odmiany będzie świeżynka, singiel, który Liwka zapowiadała nawet w rozmowie z nami w Max Tour, że jest bardzo nakręcona na tę premierę, że włożyła tam bardzo dużo serca, no i to słychać. Poza tobą nic, za chwileczkę od Liwki, a za dłuższą chwileczkę, za parę minut wybije nam już godzina 10:00, o 10:00 zaprosimy was na Flash. Będzie m.in. o startującym właśnie budżecie obywatelskim w Bytomiu, ale też o przyszłości Parku Śląskiego, bo się dyskusje aktualnie toczą. No i oczywiście po Flashu, zaraz po Flashu będziemy mieć dla was prognozę pogody dla Śląska i Zagłębia. Zostańcie z nami.
1: To jest nowość

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka, Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
7: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
8: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuning Show Expo.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Adam Szostok, mamy już 10:00 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody to już teraz. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
20: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
4: Tyle Igor Skrzypek.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Ruszyło głosowanie w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Swój głos można oddać do 15 września. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
21: Na projekty mogą głosować tylko mieszkańcy Bytomia. Każdy uprawniony do głosowania dysponuje dwoma głosami, wyjaśnia Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Bytomiu.
22: Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych.
21: Dodam tylko, że wśród zgłoszonych projektów są m.in. remonty dróg, chodników, placów, zabaw i obiektów sportowych. Szczegóły na temat głosowania znajdziecie na stronie bo.bytom.pl.
4: Informował Amadeusz Biurkowski.
0: Śląska Policja zainaugurowała coroczną akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Wraz z początkiem roku szkolnego mundurowi rozdysponują dodatkowe patrole przy szkołach. Chcemy, żeby każdy uczeń czuł się na drodze bezpiecznie, podkreśla podinspektor Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
12: Bardzo duże zagęszczenie ruchu, bardzo duże zagęszczenie budowli, bardzo mało miejsc do parkowania, do wysadzania dzieci, podwożenia tych dzieci pod samą szkołę. Tu policjanci też będą zwracać uwagę, czy rodzice, którzy podwożą dzieci, robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z oznakowaniem, które obowiązuje przy danej placówce oświatowej. Każdy kierowca musi mieć świadomość tego, że wszędzie, o każdej porze dnia i nocy może być skontrolowany przez policjanta. Policjanci ruchu drogowego są od tego, aby na śląskich drogach było bezpiecznie.
0: Tyle z Katowic, a teraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które złożyło wniosek o ocenę wstępną swojej kandydatury do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt obejmuje obiekty związane z rozwojem górnictwa w Zabrzu, takie jak kopalnia Guido, kopalnia Królowa Luiza oraz główna kluczowa sztolnia dziedziczna. Wpisanie na taką listę to nie tylko prestiż, ale i możliwość dużego dofinansowania, a tego, jak wiadomo, w żadnym muzeum nigdy nie jest dość. Na koniec Chorzów, tam odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Park Śląski, przyszłości Góry Redena, a także rejonu ulicy Parkowej. Projekt uchwały przygotowuje Sejmik Województwa Śląskiego. Miasto chce uwzględnić zdanie mieszkańców.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Przewaga chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Tak synoptycy oceniają pogodę na Śląsku. Miejscami możliwe również przelotne opady deszczu, chociaż nie powinno padać. To jednak drobna mrzawka może się zdarzyć i wtedy nie ma co się obrażać, bo to nie będą wielkie ulewy. Na termometrach w regionie maksymalnie 23-24 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: W tle już Temper City i Self-Aware, czyli jeden z najgorętszych numerów tego lata, a to po to, żeby przypomnieć, że cały czas oficjalnie mamy lato i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, Dawid Miązek, zapraszam, a za chwilę będę mieć dla was taką perełkę muzyczną, że nie uwierzycie. No!

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

I w taki lot proszę nas zabierać częściej, panie Tobie Romeo. Fly High w RMF Max, a teraz słuchajcie, robimy sobie podróż w czasie. Był taki czas w Polsce, kiedy wszyscy mieli problemy nie z pamięcią, nie z tym, żeby coś zapamiętać, tylko właśnie, żeby zapomnieć, i wszyscy to nucili. Tego się nie spodziewaliście. 1-8L.

0: reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
7: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.
10: Tu Kasia.
11: Jestem Radek, a to moja ekipa.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Cześć, tu Daria Zawiałow.
14: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Śląsk 88.1 FM.

My Body Isn't Ready w RMF Max Śląsk. No to a propos body, gołego body, to już po social mediach krąży nagranie nocnej interwencji z Katowic, z ulicy Lwowskiej, gdzie trzech policjantów próbowało obezwładnić nagiego 18-latka, który dziwnie się zachowywał, krzyczał, nie reagował na polecenia policjantów. No ciekawe, jaki specyfik mógł sprawić, że się rozebrał i był bez kontaktu. Na początku tam policjanci z nim próbowali dyskutować, ale później już przystąpili do zatrzymania, podczas którego 18-latek uderzył jednego z policjantów w twarz. Okazało się, że jest to Ukrainiec, który co prawda mieszka w Polsce legalnie, ale chyba za długo już nie pomieszka, bo od razu poszedł wniosek o jego natychmiastowe wydalenie. Jakoś specjalnie po nim akurat płakać nie będziemy. Męskie granie, orkiestra z nami nareszcie.

Tonight. Sylwa Bampa nas tak rozgrzał w RMF Max, a jak wy byście się chcieli rozgrzać, no to raczej na pogodę za oknami nie ma co liczyć specjalnie, no ale zawsze można gdzieś przelecieć. Tak sobie spojrzałem na popularnych wyszukiwarkach na jakieś last minute, tak jakby chcieć jutro, czy tam, nie wiem, w piątek wsiąść do samolotu i gdzieś na szybko jeszcze polecieć, no to taka Bułgaria, słuchajcie, do 2000 z all inclusive. Może poziom nie jakiś wybitny, ale plaża

0: Jest, basen jest.
1: No, Egipt spokojnie do ogarnięcia, Turcja, no Wyspy Kanaryjskie już tak 2,5-3 tysiące za osobę, ale słuchajcie, jakby mieć tak do wydania na wakacje, no, takie szybkie wakacje, 15 tysięcy złotych, to naprawdę można poszaleć i to już całą rodziną. No to słuchajcie, czemu sobie takiego przelewu nie ogarnąć? I to jeszcze dzisiaj w zabawie Casa de Palma, 15 tysięcy czeka skryte w naszych kokosach, trzeba tylko dołączyć do gry. Koszt mniej niż kawa w sklepie, 3,69 za SMS-a wysłanego pod 7327. SMS-a oczywiście z hasłem Max, albo można też wbić do gry na www.rmfmax. W zamian możesz zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych. Ale nie myśl o kasie, myśl o tej plaży, na którą sobie polecisz za te pieniądze, albo innym marzeniu, które za nie spełnisz. rmfmax.pl albo 7327. Kolejny finał jeszcze dziś.
2: Reklama. Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Tims, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuning Show Expo.pl.
6: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betklik pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.

0: plus jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: My name is Alex Warren.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88 i 1 FM.
7: Przewaga chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Tak synoptycy oceniają pogodę na Śląsku. Miejscami możliwe również przelotne opady deszczu, chociaż nie powinno padać, to jednak drobna mrzawka może się zdarzyć i wtedy nie ma co się obrażać, bo to nie będą wielkie ulewy. Na termometrach w regionie maksymalnie 23-24 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiator raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
6: RMF Max. RMF Max Śląsk.

kochasz? Dobre pytanie. Sobel, Francis i Dimse w RMF Max Śląsk tuż przed 11. Za chwilę z nami Tame Impala z nowością Loser. Niektórzy się zastanawiają, skąd nazwa Tame Impala. No w wolnym tłumaczeniu to jest ujarzmiona impala, czyli taka sympatyczna antylopka afrykańska. Nie zdradził Kevin Parker, lider grupy, dlaczego akurat impala, ale tak można zrozumieć, że szukał po prostu nieoklepanego dzikiego zwierzaka. No to mógł wziąć borsuka. Też fajny, a nikt nie bierze borsuków. O 11 Flash w RMF Max Śląsk, w którym m.in. zajrzymy sobie do pszczyny, bo popularny zbiornik Łąka wreszcie się doczeka porządnej rewitalizacji. Będzie też oczywiście prognoza pogody dla Zagłębia Śląska.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
2: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
1: Ducha to ja niedługo wyzionę.
2: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam. Jestem Agata.
6: What up, it's the weekend.
7: What's up, it's Sean Paul.
8: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Śląsk 88 i 1 FM.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 11. Czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jaki będzie ich dalszy los i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
12: Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
13: Czeka pan na razie?
12: Czekam. No szkoda mi było, to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
13: A gdyby musiałeś pan wyprowadzić to?
12: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
11: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: Województwo śląskie wygrało konkurs na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. W sumie to ponad 300 milionów złotych, a więcej szczegółów na ten temat zna nasz reporter. Posłuchajcie.
14: W tym roku planowane jest otwarcie oferty, dostawa nowych pociągów zaplanowana jest na 2029 rok. Nowe zeroemisyjne pociągi dołączą do 35 impulsów, no i pozwolą na dalszy rozwój oferty kolejowej w regionie. Na pokładzie każdego z nowoczesnych pociągów jest 400 miejsc dla pasażerów, w tym 192 miejsca siedzące. Pociągi będą mogły jechać z maksymalną prędkością do 160 km na godzinę. Każdy z nowych impulsów ma też m.in. nowoczesną informację pasażerską.
11: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Prace przy ulicy Orzegowskiej i Chlonda w Orzegowie oraz w parku imienia Mickiewicza w Goduli. Już jesienią skwery w Rudzie Śląskiej zyskają więcej zieleni. Więcej o tym już we fleszu za godzinę. A tymczasem rusza modernizacja zbiornika Łąka w Pszczynie. To jest inwestycja, którą poprowadzą Wody Polskie. Plan zakłada kompleksową modernizację całego zbiornika. To będą pierwsze tego typu prace od 40 lat, mówi Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury.
15: To jest radość, ogromne szczęście, że możemy ruszyć z pracą. Że ruszamy z pracami tutaj na tym zbiorniku, ponieważ ma on już 40 lat, swoje przeżył, swoje wykonał również w roku 2024. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że spokój mieszkańców Pszczyny i turystów jest zapewniany właśnie dzięki temu zbiornikowi. Dlatego naszym głównym zadaniem jest to, żeby to poczucie bezpieczeństwa było jak najwyższe.
11: Tyle wiceminister Przemysław Koperski. Przypomnijmy jeszcze, że zbiornik Łąka działa od 1986 roku. A na koniec sosnowieccy kryminalni, którzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na Śląsku i w Małopolsce, zatrzymano 7 mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera grupy. Przestępcy odpowiadają za liczne kradzieże i przestępstwa narkotykowe. Straty wynikające z ich działalności od 2023 roku sięgają około 10 milionów złotych. Akcja miała miejsce na terenie województwa śląskiego.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Śląsku czeka nas sporo chmur, miejscami pojawi się również słońce, a w Katowicach i w Tychach możliwe są również przelotne, drobne opady deszczu. Natomiast w Zabrzu na przykład ma być sucho, podobnie w Czechowicach-Dziedzicach. Na termometrach maksymalnie 23-24 stopnie. Wiatr raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do prawie 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: O, słuchajcie, dzisiaj jest, kalendarz podpowiada, dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale to nie to, co myślicie, nie, zresztą nie wiadomo od ilu tam tych centymetrów się zaczyna duży rozmiar. Chodzi o to, że te dodatkowe wszystkie krągłości, brzuszki tam, bioderka, coś, ekstra kilogramy, dzisiaj się nie ma co nimi przejmować, dzisiaj można świętować na przykład dodatkową kanapką. W sumie tak, takie święto mam co dzień. A potem można spalać, jak nóżka chodzi przy takiej nucie. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Tak śpiewa Dawid Podsiadło w RMF Max Śląsk. No i co? I tafla też będzie na błysk. Słuchajcie, mnie, muszę powiedzieć, mrożą trochę takie informacje, bo już czuję oddech zimy. Mroźny oczywiście. No ale tak, dzisiaj się już zaczyna sezon na lodowisku w Bytomiu. Znaczy konkretnie to od dzisiaj wracają ślizgawki na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów, na krytym lodowisku. Także znowu będzie można pokręcić piruety na tafli, jak ktoś potrafi, a jak nie, to po prostu pojeździć sobie w kółko. Limit uczestników to tak jak w poprzednim sezonie 150 osób. Pierwsza ślizgawka startuje dzisiaj o 20:15, kolejna będzie w sobotę od 16:00, od 18:00 to już będzie ze strefą dla najmłodszych. No to co, zakładamy czapki i czekamy na info, że stoki już ruszają. The Chainsmokers i Coldplay z nami, Something Just Like This.

0: Me Back. Kygo i Max Markdown i to jest oczywiście RMF Max. Słuchajcie, mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale nie tylko, bo też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to słuchajcie, a propos talentów, może wy macie taki talent w sobie, którego jeszcze nie odkryliście. Na przykład może ty masz talent do wygrywania, tylko jeszcze nie sprawdziłeś albo nie sprawdziłaś, że go masz. No to może idźmy dalej, warto to teraz zrobić, sprawdzić, dołączyć się do zabawy Casa de Palma i zgarnąć 15 tysięcy złotych. My ze swojej strony teraz pomożemy wam w odkryciu talentu do wygrywania, bo mnożymy wasze szanse na wygraną, na zgarnięcie kasy i wakacyjnych nagród 600 razy, ale tylko przez najbliższych 10 minut. Więc po prostu teraz chwytaj za smartfona, teraz wysyłaj SMS-a z hasłem Max pod 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i przekonaj się, że przecież do kogoś musi się szczęście uśmiechnąć, więc dlaczego nie miałoby uśmiechnąć się właśnie do ciebie. 600 razy teraz większa szansa na taki uśmiech losu. Znajdź swój talent do wygrywania i zgarnij nawet 15 tysięcy złotych. To już jest ostatni tydzień naszej zabawy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
14: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
15: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
16: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
15: Ducha to ja niedługo wyzionę.
16: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
19: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu Ola i Jarek.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Sims.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Jonathan, słuchacie RMF Max Śląsk. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Zabrza skarżą się na, delikatnie mówiąc, nieprzyjemne zapachy, a mówiąc prosto, po prostu na smród w niektórych częściach miasta. Skarżą się cały czas, ale latem jest ponoć najgorzej ze względu na temperatury. Tymczasem Urząd Miejski w Zabrzu opublikował raport Społecznego Komitetu do spraw odoru i wynika z niego, że winna jest nawet nie tyle temperatura, co inwersja temperatur. Że jak cieplejsze powietrze na górze przygniata dolną warstwę chłodniejszego powietrza, to wtedy smród podobno się najgorzej niesie. Najczęściej takie inwersje są rano i wtedy podobno zapach najbardziej dokucza. No to już wiemy, co niesie smród, a co go wywołuje i kto za to odpowie. No, z tym już trochę gorzej. Bo nikt się za bardzo nie przyznaje, a konkretnych dowodów brak, także wąchać, obserwować.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Karolina.
9: Marek.
8: Zuśka.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Hey, this is Kygo.
13: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Śląsk 88.1 FM.
16: Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Śląsku czeka nas sporo chmur, miejscami pojawi się również słońce, a w Katowicach i w Tychach możliwe są również przelotne, drobne opady deszczu. Natomiast w Zabrzu na przykład ma być sucho, podobnie w Czechowicach-Dziedzicach. Na termometrach maksymalnie 23-24 stopnie. Wiatr raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do prawie 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

cóż, że ze Szwecji to jest Zara Larsson, która przez ostatnie dwie minutki z hakiem uprzyjemniła nam przedpołudnie numerem Lush Life. Za chwilę nam je uprzyjemni Zalia, nowością Tylko Kochaj Mnie, a po 12 uprzyjemniać wam popołudnie będzie duet Asia Meus i Irek Jakubek. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję, no i słyszymy się po 9 jutro. Dawid Mięzek, dzięki, cześć.

0: reklama.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
3: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może Was zabraknąć.
4: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: I po reklamie.
8: Cześć, z tej strony Igor.
9: Hello, this is Ina.
10: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
11: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Śląsk 88.1 FM.
13: W samo południe w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
14: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
13: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
13: Mieszkańcy województwa śląskiego wybierają tegoroczną śląską lokację filmową. Głosowanie ruszyło i potrwa do 18 września, a w grze są Gliwice, Kobiór, Ruda Śląska, Rybnik i Sosnowiec. Organizatorem jest instytucja filmowa Silesia Film, a celem plebiscytu jest odkrywanie i promocja miejsc o potencjale filmowym, zarówno tych znanych, jak i zupełnie nieoczywistych. W finale tegorocznej 7. edycji plebiscytu znalazły się Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Pałac Szena w Sosnowcu. Kolejne skwery i zieleńce w Rudzie Śląskiej przejdą metamorfozę. Pierwsze prace ruszą jesienią, a więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
15: Prace zaplanowano na skwerach przy ulicy Orzegowskiej i Chlonda w Orzegowie oraz w parku imienia Adama Mickiewicza w Goduli. Na pewno pojawią się nowe drzewa, krzewy, łąka, kwietno, no i będzie też trochę nowych miejsc do rekreacji i odpoczynku. Istotną częścią tej inwestycji jest odnowa parku imienia Adama Mickiewicza w Goduli. Chodzi o przywrócenie temu miejscu dawnej świetności oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni. Rewitalizacja czterech zielonych przestrzeni będzie kosztować ponad 2 700 000 zł.
13: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. W Bytomiu odbędzie się trzecia edycja Święta Rozbarku pod nazwą Śląski Szlank. Wydarzenie na terenie klubu sportowego Skarpa przy ulicy Kilara już w sobotę połączy śląską tradycję ze współczesną modą podczas pokazów projektantek Beaty Bojdy, Joanny Decowskiej i Oli Malczyk. W programie zaplanowano także muzykę Górniczej Orkiestry Dętej KWK Halemba, śląską potańcówkę i warsztaty tańca. A skoro już o imprezach, to trudno nie powiedzieć o nadchodzących wielkimi krokami urodzinach Katowic. Ma to być największy otwarty festiwal muzyczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Start dwudniowej imprezy już 11 września o 15.30. I to wszystko bez biletów dla wszystkich mieszkańców Katowic i metropolii w katowickiej strefie kultury. Kogo zobaczymy na scenie? Jam, Bass Astral, BRK, Grupson, Vito Bambino, Fukaj, Kasia Sienkiewicz, Łąki, One Sisters. Śląscy lokalni przedstawiciele sceny muzycznej też będą. Zagra zespół Sami i Wiwerny.
1: Lepiej wiedzieć.
7: Lepiej.
1: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Sporo chmur, ale miejscami możliwe również przejaśnienia. W końcu się doczekamy, bo na termometrach dzisiaj w regionie ma być 23-24 stopnie. Możliwe są też cały czas przelotne opady deszczu. No i tak ma wyglądać cała środa na Śląsku. Te opady deszczu nie powinny być szczególnie uciążliwe. Raczej będą się mieściły gdzieś w okolicach definicji mrzawki. Wiatr również powieje umiarkowanie w porywach do 30 km na godzinę. To będzie trochę potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie wysokie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
17: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
18: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
17: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

0: końca.
1: I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia. Łatwa kasa w RMF Max. 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
2: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy. Tylko się trzeba zgłosić, najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
1: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500. Mnożymy każde zgłoszenie.
2: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
3: Reklama.
4: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
4: Złotych. 15 tysięcy złotych.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
12: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
13: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
14: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
15: Bo tylko do 2 września w Auchan.

0: uszy, a także kapsułki, płyny i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej masz.
4: I po reklamie.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, jestem Angelika.
7: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
8: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
9: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Śląsk 88.1 FM.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był Powerplay w każdej szkole. Ring my bell, age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy. Uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na kongres nowej

0: elektromobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
1: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Union Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
5: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 20.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sporo chmur, ale miejscami możliwe również przejaśnienia. W końcu się doczekamy, bo na termometrach dzisiaj w regionie ma być 23-24 stopnie. Możliwe są też cały czas przelotne opady deszczu. No i tak ma wyglądać cała środa na Śląsku. Te opady deszczu nie powinny być szczególnie uciążliwe. Raczej będą się mieściły gdzieś w okolicach definicji mrzawki. Wiatr również powieje umiarkowanie w porywach do 30 km na godzinę. To będzie trochę potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie wysokie.
5: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No, kiedy pojawią się kozaki? No.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie, całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi.
4: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Najnowszy flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 13 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
1: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
0: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Śląska policja bacznie obserwuje przejścia dla pieszych przy szkołach. To w ramach corocznej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Będziemy w newralgicznych miejscach Katowic, zaznacza podinspektor Mirosław Dybich, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: My nigdy nie mówimy, gdzie jesteśmy, bo chcemy być wszędzie. Oczywiście jest to taki troszeczkę kolokwializm, że mówię wszędzie, bo wiadomo, że nie będziemy, ale na pewno na podstawie naszych analizy zagrożeń, naszych spostrzeżeń, naszych doświadczeń będziemy przede wszystkim w tych miejscach, które są najbardziej niebezpieczne, najbardziej zagrożone, a w tych pierwszych dniach szkoły na pewno przede wszystkim w rejonach placówek oświatowych.
4: W tym tygodniu na pewno odbędzie się szereg zajęć Bezpieczna droga do szkoły, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach świetlicowych.
0: Dodaje Justyna Gałka, kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach, a przy okazji powiedzmy też o statystykach ostatnich miesięcy policyjnej pracy na drogach. Tegoroczne wakacje przyniosły poprawę bezpieczeństwa. Od początku sezonu letniego do 31 sierpnia zanotowano 4691 wypadków drogowych. To mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy było 4747 takich zdarzeń. Już tylko godziny zostały do rozpoczęcia Dni Gliwic. W tym roku miasto będzie świętować od 3 do 6 września. W programie cały wachlarz atrakcji muzycznych, sztuk wizualnych i spotkań w różnych częściach miasta. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Iście festiwalowa atmosfera. Chcemy przeciągnąć trochę atmosferę wakacji i letnich festiwali i taki festiwal właśnie robimy w Gliwicach. Główne części odbędą się pod radiostacją gliwicką w 4 i 5 września, to jest piątek i sobota. Zagrają m.in. zespół Baim, Nosowska, Daniel Godson, zespół Kuba i Kuba, który aktualnie zdobył bursztynowego słowika w Sopocie.
0: Mówił Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. A na koniec Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma prawie 321,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych. To pierwszy w historii GZM-u zakup własnych pociągów, które mają stać się trzonem planowanej metrokolei. Nowy tabor pomieści co najmniej 380 pasażerów i osiągnie prędkość do 160 km na godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku. Przed nami przejściowe zachmurzenia, bez większych opadów deszczu w Katowicach i w Tychach. Na termometrach okolice 18 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej, 17 kresek. W nocy pojawią się przelotne opady deszczu, temperatura oczywiście spadnie do 13 kresek w Katowicach i 12 w Zabrzu. Wiatr będzie już trochę słabszy, ciśnienie niezmiennie wysokie, a odczuwalna temperatura będzie niższa od tej widzianej na termometrach, zwłaszcza ranem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
4: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
3: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta...

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Beus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: Więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama.
4: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
5: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
4: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna. Więc wchodząc do telefonu, możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend, do czego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudzej chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców z całej Polski, z całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
5: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
4: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej. Kliknięciem jednym kciukiem.
3: Słuchaj, Marian.
6: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny.
11: Ona działa na mnie.
10: Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plexa 4, Piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Magda. Ja też dołączam, jestem Małgośka.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Siemano, z tej strony White 215.
7: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Śląsk 88.

0: Brawo, brawo. Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana.

0: i aptekach.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.
18: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku. Przed nami przejściowe zachmurzenia bez większych opadów deszczu w Katowicach i w Tychach. Na termometrach okolice 18 stopni. W Zabrzu nieco chłodniej, 17 kresek. W nocy pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura oczywiście spadnie do 13 kresek w Katowicach i 12 w Zabrzu. Wiatr będzie już trochę słabszy, ciśnienie niezmiennie wysokie, a odczuwalna temperatura będzie niższa od tej widzianej na termometrach, zwłaszcza ranem.

0: i pracuje się trochę lepiej, prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują, a nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: 15 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
4: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Na zegarach punktualnie 14, a w RMF Max Śląsk najwyższy czas na flesz i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
10: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
9: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Na początek regionalnej odsłony flesza informacja dla kierowców, którzy zmierzają na 86. Uważajcie na pasach w kierunku Sosnowca na wysokości stacji benzynowej. Tam dachowała osobówka. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala na badania. Tworzą się korki, w których można stracić młodość lub przynajmniej drugą połowę środy, więc jeżeli możecie, to omijajcie. Policja apeluje, żeby nie dać się pozornie świetnym warunkom do jazdy, bo wielu się nabiera i tylko od północy mamy już w regionie blisko 90 takich zdarzeń. Wody Polskie szykują się do wielkiej modernizacji zbiornika Łąki w Pszczynie. To będzie pierwsze tego typu działanie od 40 lat, a sam zbiornik powstał w 1986 roku.
12: W tym roku realizujemy prace związane z przelewem upustami dennymi, jeśli w zakresie zamknięć, w zakresie samych sztolni tych upustów. Planujemy prace związane z zamknięciami przelewu burzowego, bocznego. Staramy się te prace tak zaplanować, żeby jak najmniej wpłynąć na komfort mieszkańców, ale będziemy musieli troszeczkę ten ruch ograniczyć, tutaj czasowo wyłączyć zaporę. Czasowe te utrudnienia występować będą.
9: Mówił Jan Grygier, dyrektor Wód Polskich w Gliwicach. Akademia Zmysłów i Ruchu, integracyjne spotkania terapeutyczne dla dzieci i rodzin. Fundacja Razem Zmieniamy Jutro z miasteczka śląskiego otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany od 4 września do 15 października. Zadanie ma wspierać integrację i terapię dzieci wraz z rodzinami. Teraz jeszcze o sobotnim marszu w Katowicach, bo właśnie 5 września startuje Katowicki Marsz Równości, który po raz pierwszy przeszedł ulicami miasta w 2008 roku. Po przerwie powrócił w 2018 roku i od tego czasu odbywa się regularnie. Teraz będzie 10. edycja wydarzenia. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 15.30 w Parku Powstańców Śląskich. Stamtąd uczestnicy przejdą Aleją Rozdzińskiego do ronda imienia Ziętka, a następnie Aleją Korfantego w kierunku Rynku. Dalej trasa prowadzić będzie ulicą 3 Maja przez Plac Wolności i ulicę Sokolską. Następnym punktem będzie ulica Morcinka. No i stamtąd pewnie trochę już zmęczeni piechurzy zaczną wracać na Aleję Korfantego i dalej przez rondo na Aleję Rozdzińskiego. Pochód zakończy się w Parku Powstańców Śląskich, a kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. No chyba, że zostawią samochody i przyłączą się do maszerujących.
11: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się z przejściowymi zachmurzeniami, później z przelotnymi opadami deszczu, więc na wieczorny spacer zabierzcie ze sobą parasol. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w Zabrzu do 13 w Katowicach, więc ciepła kurtka też się przyda. Wiatr raczej słaby, w porywach może być nieco silniejszy, co spotęguje uczucie chłodu, ale nie będzie szczególnie przeszkadzać. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać aż do poranka. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
14: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu.
15: Max. Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
14: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
15: Dzień dobry.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: No, podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro z

0: panie miało. W euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama Tent, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna dwudziestka, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną. Już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny.

0: nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuning Show Expo.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: A skąd to tak ciągnie?
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się z przejściowymi zachmurzeniami, później z przelotnymi opadami deszczu, więc na wieczorny spacer zabierzcie ze sobą parasol. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w Zabrzu do 13 w Katowicach, więc ciepła kurtka też się przyda. Wiatr raczej słaby, w porywach może być nieco silniejszy, co spotęguje uczucie chłodu, ale nie będzie szczególnie przeszkadzać. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać aż do poranka. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
14: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzone.

0: ding, ding, ding, ding, ding. A po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam tak. teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao!

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
3: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę.
7: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Teraz w

0: Lekowita łączka lub łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
3: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
4: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Najnowszy flash, doniesienia sportowe i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
7: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
6: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny został dziś zaprezentowany na lotnisku na Muchowcu. Maszyna należy do Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów, bo do tego ta maszyna nadaje się najlepiej. W powietrzu może spędzać około 50 minut, a jej prędkość przelotowa to około 170 km na godzinę. Dni Gliwic startują już jutro i każdy może dołączyć do koncertów, spotkań, pokazów artystycznych, a jeśli końcówka roboczego tygodnia nie pozwala wam się urwać na imprezy, to w weekend możecie nadrobić, bo urodziny będą trwały aż do 6 września. W ramach świętowania powstanie specjalna instalacja artystyczna, ale będzie też klip filmowy prezentujący takie Gliwice, o których już mało kto pamięta. Będzie też można porozmawiać o tym, jak to będzie kiedyś.
8: Klip będzie w specjalnej aranżacji pokazywany na kilkudziesięciu ekranach w ruinach Teatru Wiktoria, a druga część tej instalacji to będzie przyszłość. W specjalnej kapsule na skwerze Doncaster będzie można do niej wejść, porozmawiać z takim awatarem, który będzie nas prowadził po mieście przyszłości i razem z nim będziemy mogli tą przyszłość zaprojektować. Zwizualizuje nam się od razu oczywiście to na specjalnym ekranie, a później będziemy pokazywać to Państwu w sieci, jak widzicie Gliwice za te 100, może 150 lat.
6: Tyle Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria, a szczegółowy program Dni Gliwic znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Teatr Zagłębia w Sosnowcu podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę swojej siedziby. Inwestycja ma pochłonąć aż 87 milionów złotych. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu, potrwają 2 lata. A co się zmieni? W miejscu obecnego parkingu powstanie nowy budynek połączony z istniejącym, czyli zabytkową siedzibą teatru. Znajdzie się w nim scena dla 400 widzów z ruchomą widownią. Tam też będą sale prób, przestrzenie dla artystów i techników oraz magazyny na scenografię. A wszystko to dlatego, że Teatr Zagłębia sukcesywnie zwiększa ilość swoich widzów. Ta wzrosła przez ostatnie lata z kilkunastu tysięcy do prawie 50 tysięcy. Stary budynek też przejdzie zmiany i odzyska dawny blask pod okiem konserwatora zabytków. W czasie prac budowlanych teatr będzie działał w przestrzeniach zastępczych. Spektakle będą się odbywać m.in. w Szkole Muzycznej w Sosnowcu, w Bunkrze Sztuki w Sosnowcu oraz Pałacu Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
10: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilimana Diaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
9: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
11: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
9: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
12: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: specy od pogody prognozują pochmurny wieczór na Śląsku, w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu. Na termometrach będą okolice 18 kresek, bez większych opadów deszczu i z dosyć łagodnym wiatrem. Nocą temperatura zjedzie do 12 kresek, pojawią się przelotne opady deszczu, więc wtedy parasol na pewno się przyda, szczególnie w Zabrzu. Tam może popadać mocniej, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, pod tym względem nic się nie zmieni. Wiatr miejscami jeszcze może się wzmagać trochę bardziej. A to była prognoza pogody w RMF Max.
1: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
2: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
1: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z czwartą mylisz.
2: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
1: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Tempercity i Self-Aware. Podniesiemy nastroje.

0: absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie to masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawe jest.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 2:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zostaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max 19:03. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: No właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Sims, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50 na 50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytania, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak,
2: dobra?
0: Możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm, nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: Tak można powiedzieć. Dobrze. Taki początek początku.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
2: Mhm, ale czy ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okej.
0: Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
0: Okej.
2: Okay. Bliżej stażu, okej. Okay. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: Okay. A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył, Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale możesz... no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz, jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna. Tak. No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się. Max.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha ten numer.
0: Tak, kocham ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Discoplex za 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Discoplex za 4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
1: Specy od pogody prognozują pochmurny wieczór na Śląsku, w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu. Na termometrach będą okolice 18 kresek, bez większych opadów deszczu i z dosyć łagodnym wiatrem. Nocą temperatura zjedzie do 12 kresek, pojawią się przelotne opady deszczu, więc wtedy parasol na pewno się przyda, szczególnie w Zabrzu. Tam może popadać mocniej, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, pod tym względem nic się nie zmieni. Wiatr miejscami jeszcze może się wzmagać trochę bardziej. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie, ja. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plex A4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
9: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
10: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
4: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Śląsk 88 i 1 FM.
5: Punktualnie 16 w RMF Max Śląsk. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Akcja służb w PKOL-u i w UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
6: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
5: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Śląska Policja przypomina, od 4 września zmiany w przepisach ruchu drogowego. Będą one dotyczyć kierowców od 18 do 26 roku życia, zaznacza podinspektor Mirosław Dybich, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
7: Podstawową taką zmianą to jest to, że młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0 alkoholu czy innego środka działającego podobnie do alkoholu. Drugim takim zaostrzeniem czy rygorem, którym będą podlegali młodzi kierowcy w okresie tego próbnym 2 lat, jest to, iż jeżeli przekroczą 12 punktów karnych za popełnione wykroczenia, taki kierowca będzie musiał odbyć kurs doszkalający w ośrodku doskonalenia techniki jazdy i, co bardzo istotne, okres próby przedłuża mu się o kolejne 2 lata.
5: Zmieniamy teraz temat i przypominamy, Super Puchar Polski w koszykówce mężczyzn już 26 i 27 września w Arenie Sosnowiec. Macie bilety? Chociaż emocje sportowe to tylko jeden z kilku pozytywnych aspektów tej imprezy. Co jest jeszcze? Oczywiście promocja miasta.
8: W przypadku Super Pucharu Polski będziemy oglądać te drużyny, które decydują o obliczu tej ligi, które biją się o tytuł mistrza kraju, więc to będzie koszykówka na najwyższym poziomie w obiekcie, który już się sprawdzi w tego typu imprezach. To nie tylko koszykarskich, ale i siatkarskich czy piłki ręcznej. Były też tutaj przecież organizowane Mistrzostwa Polski w Szermierce, także jest to obiekt wielowymiarowy, który radzi sobie z każdą dyscypliną sportu.
5: Mówił Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu, a o tytuł powalczą Legio Warszawa, Zastal Zielona Góra, Dziki Warszawa oraz Energa Trefl Sopot. Wejściówki znajdziecie w internecie. A już 5 września w Świętochłowicach odbędzie się memoriał Pawła Waloszka. Wydarzenie organizowane będzie na stadionie Skałka imienia Pawła Waloszka i będzie miało formułę otwartych międzynarodowych mistrzostw Śląska w żużlu. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 16:00. Bramy stadionu zostaną otwarte o 14:00. Mamy dla Was podwójne wejściówki na to wydarzenie, bo doping na pewno się przyda. Wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody dla Śląska na wieczór i noc. Czeka nas podobno spokojny czas z przejściowymi zachmurzeniami, bez większych opadów deszczu. Na termometrach od 17 stopni w Zabrzu do 18 w Katowicach, a w nocy nieco chłodniej. Od 12 kresek w Zabrzu do 13 w Katowicach i w Tychach, miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, ciśnienie niezmiennie wysokie. A to była prognoza pogody w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
9: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co Wam się dzisiaj udało. Co się udało?
10: Co się udało?
9: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Whee!
10: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna.
9: Whee!
10: Ja się cieszę, że Boryna stoi Whee! Daleko. Whee!
9: To jest zabawa Whee w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Oui, 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Oui!
0: Oui! Oui!
1: Wszyscy poza mężem mówią oui!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest. Oui!
4: Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem. Oui!
0: Oui! Oui! Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. Oui! A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. Oui! A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Not me. Dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow.
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2.

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy, Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami. Mhm.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, tak. Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku.
1: Paweł, czy na
2: portierni... Ale mamy cię cały
1: Poczekaj,
2: czas.
1: Bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji. No fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy. No i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF MAX jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema, Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją

0: 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody dla Śląska na wieczór i noc. Czeka nas podobno spokojny czas z przejściowymi zachmurzeniami, bez większych opadów deszczu, na termometrach od 17 stopni w Zabrzu do 18 w Katowicach, a w nocy nieco chłodniej, od 12 kresek w Zabrzu do 13 w Katowicach i w Tychach. Miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, ciśnienie niezmiennie wysokie. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień, ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: w sensie,
1: bo on tam
0: że on się przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
14: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
13: Ducha to ja niedługo wyzionę.
14: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
15: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
16: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Na zegarach punktualnie 17, a w RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują. Stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
2: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
1: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: To inwestycja, na którą czekaliśmy od lat, zaznacza Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny, a chodzi o gruntowną modernizację zbiornika Łąka. To nie tylko rekreacyjne miejsce na mapie Pszczyny, ale również, a może przede wszystkim, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zmodernizowane zostaną m.in. urządzenia przelewowo-upustowe, przewody upustów dennych, galeria odpływowa, niecka wypadowa, schody skarpowe oraz taras widokowy.
3: Średnio co 10 lat nawiedzają nas poważne kataklizmy związane z rzeką Pszczynką i zbiornikiem Łąka Poręba, dlatego ta tama i to miejsce jest tak istotne dla bezpieczeństwa zarówno Starego Miasta, parku, ale przede wszystkim części osiedli, które są zlokalizowane właśnie w tej części Pszczyny. To daje bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa na kolejne lata. Z naszej strony zapewniamy również, że ośrodek sportów wodnych, który jest zlokalizowany przy zbiorniku, będzie funkcjonował oczywiście w ograniczonym zakresie, natomiast będziemy starać się go nie wyłączać całkowicie na ten okres letni przyszłego roku. Na tyle, ile będzie to możliwe, będziemy utrzymywać ciągłość funkcjonowania ośrodka.
1: Mówił Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny. Wracamy też w RMF Max Śląsk do zbliżających się dni Gliwic. Start już 3 września. Dobre koncerty to podstawa, ale będą też inne formy sztuki.
4: Będzie dużo muzyki, oczywiście nasi lokalni artyści, projekty 44100 i Ewa Aksamit, ale do tego również wokół tej atmosfery festiwalowej, która będzie pod radiostacją, odbędzie się specjalna wystawa, instalacja artystyczna, w zasadzie tworzona przez Gliwiczan. Nazywa się ona Było i Będzie. Jedna część będzie usytuowana w ruinach Teatru Wiktoria, gdzie poruszymy wspomnienia Gliwiczan. Zdjęcia, które Gliwiczanie robili od 45 roku ubiegłego wieku do 2010.
1: Tyle Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. Wielkie imprezowanie w Gliwicach potrwa do niedzieli, a cały program i cały wachlarz atrakcji znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta. A na koniec Rada Miejska w Bytomiu przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a jednym z elementów tego programu będzie bezpłatne chipowanie zwierząt mieszkańców miasta. Na ten cel bytomski ratusz przeznaczy w tym roku 35 tysięcy złotych. Dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć zgubę, zanim trafi do schroniska.
0: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
0: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Środa na Śląsku jeszcze z umiarkowanym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w nocy, a temperatura spadnie do okolic 12 stopni, tak będzie w Zabrzu. Na 13 kresek mogą liczyć Katowice albo Tychy. Wiatr raczej już z tych słabszych, ciśnienie za to wysokie. Czwartek przyniesie więcej słońca, miejscami cały czas jeszcze możliwe są krótkie opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie w Katowicach i w Tychach, w Zabrzu 23 kreski. No i też będzie wiało trochę mocniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
7: Poproszę.
6: Zrobiłem sobie 2 kawy, wypiłem 1,5. Ile jeszcze kawy wypiję?
7: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
6: Nie no, jeszcze ze 3.
7: To było niemożliwe do zagadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce, czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Co znalazł Maciek w plecaku? Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Boryska nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Boryska jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę
2: treść,
0: bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby, kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w Zagadkową Środę.
1: Zagadkowa Środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszymy
2: ale
0: z tego.
2: My wiemy, co tam się... Jakby chat GPT proszę odłożyć no przy tej zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też
2: odłożyć.
0: Sprawdziliśmy, co wypluwa chat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Ja myślę, prawdopodobnie że w plecaku to były będą słuchawki.
4: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18.
2: Reklama. Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Baim i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
3: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plexa 4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
5: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
7: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
7: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Środa na Śląsku jeszcze z umiarkowanym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w nocy, a temperatura spadnie do okolic 12 stopni, tak będzie w Zabrzu. Na 13 kresek mogą liczyć Katowice albo Tychy. Wiatr raczej już z tych słabszych, ciśnienie za to wysokie. Czwartek przyniesie więcej słońca, miejscami cały czas jeszcze możliwe są krótkie opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie w Katowicach i w Tychach, w Zabrzu 23 kreski. No i też będzie wiało trochę mocniej.

0: i tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18:00. Kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie. Już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają. A ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą dostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertów.

0: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: I po reklamie.
10: Gonna bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous. Fabulous. Fabulous. Fabulous.
11: We interrupt this radio program with a band. That's fantastic.

0: 88.1 FM.
1: Najważniejsze informacje z regionu, tak żeby nic was nie ominęło, już teraz w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
2: Nie definiujemy wygranych i przegranych, nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby. Więc cieszymy się dzisiaj, świętujemy z powodu tego, że wreszcie będą bezpieczne.
3: Jak pani zareagowała na te wieści?
4: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno, bo nie wiemy co dalej. Nie mamy informacji kiedy. Wypatrujemy dalszych tak jakby losów naszej sprawy.
1: Z mamami chorych dzieci rozmawiała Anna Kropaczek. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach potwierdziło, że rozpoczęło już przygotowania do utworzenia 24-łóżkowego oddziału. Ruszyło głosowanie w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Swój głos można oddać do 15 września. A więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
5: Na projekty mogą głosować tylko mieszkańcy Bytomia. Każdy uprawniony do głosowania dysponuje 2 głosami, wyjaśnia Małgorzata Węgielwnok, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Bytomiu.
6: Każdy z mieszkańców może oddać 1 głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i 1 głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych.
5: Dodam tylko, że wśród zgłoszonych projektów są m.in. remonty dróg, chodników, placów, zabaw i obiektów sportowych. Szczegóły na temat głosowania znajdziecie na stronie bo.bytom.pl.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: A na koniec śląska policja bacznie obserwuje przejścia dla pieszych przy szkołach. To w ramach corocznej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Będziemy w newralgicznych miejscach Katowic, zaznacza podinspektor Mirosław Dybich z katowickiej policji.
7: Chcemy być wszędzie. Oczywiście jest to taki troszeczkę kolokwializm, że mówię wszędzie, bo wiadomo, że nie będziemy, ale na pewno na podstawie naszych analizy zagrożeń, naszych spostrzeżeń, naszych doświadczeń będziemy przede wszystkim w tych miejscach, które są najbardziej niebezpieczne, najbardziej zagrożone, a w tych pierwszych dniach szkoły na pewno przede wszystkim w rejonach placówek oświatowych.
8: W tym tygodniu na pewno odbędzie się szereg zajęć Bezpieczna droga do szkoły, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach świetlicowych.
1: Dodaje Justyna Gałka, kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach.
9: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Specy od pogody mówią, że przed nami dosyć łagodna noc na Śląsku. W Zabrzu termometry pokażą 12 kresek, podobne wartości w Katowicach i w Tychach. No, tam można liczyć nawet na 13-14 stopni. Miejscami pojawią się w nocy przelotne opady deszczu, wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. No i tak się skończy środa, a w czwartek więcej słońca. Możliwe są cały czas jeszcze krótkie, przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie, a w ciągu dnia temperatura sięgnie nawet 22-23 kresek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie. Graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

Apaty. Fajnie, że słuchasz RMF Max właśnie ty, Rosie, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach. Dzisiaj też będę miał dla was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września. No tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj. Proszę zapamiętać numer SMS 3001. Na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość jeszcze z poczekalni listy Hobbenz. Wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

Ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Swaley, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix ze słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.

My Body Isn't Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: i w ogóle gdzie skończył tydzień. Sprawdzimy to po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawno jedynka, DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
9: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.
18: Specy od pogody mówią, że przed nami dosyć łagodna noc na Śląsku. W Zabrzu termometry pokażą 12 kresek, podobne wartości w Katowicach i w Tychach. No, tam można liczyć nawet na 13-14 stopni. Miejscami pojawią się w nocy przelotne opady deszczu, wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. No i tak się skończy środa, a w czwartek więcej słońca. Możliwe są cały czas jeszcze krótkie, przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie, a w ciągu dnia temperatura sięgnie nawet 22-23 kresek.

0: zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy od opcji weekendowych w Katowicach, bardzo dobrych opcji, bo Energy 2000 poleca się z piątkową i sobotnią imprezą. No w piątek na pewno będzie tanecznie i kontrowersyjnie i na pewno nie będzie grzecznie, bo Cypis Sequento, taki duet się szykuje na scenie Energy 2000 w piątkowy wieczór, a w sobotę z kolei zupełnie inne klimaty na sali tanecznej, Góralska Noc z kapelą Roy i nie tylko góralska kapela, ale też cały klimat, jadło, napitki, piękne góralki i co tam jeszcze nam się fajnego z górami kojarzy. Z kolei na sali klubowej DJ Waveshock i De Sebastiano zrobią wam klimacik house'owymi numerami. Start o 21:00. Zaglądamy sobie też jeszcze do Sosnowca, do klubu Kamienica. Tu też się w najbliższą sobotę warto pojawić. Szczególnie panie mile widziane, bo będą prezenty dla płci pięknej i specjalna playlista dla pań. Start o 22:00.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
1: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19:00 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betklik pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20:30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
6: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl. I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Śląsk 88 1 FM.
13: Wszystkie najważniejsze informacje z regionu już teraz w jednym miejscu, we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. A na początek sosnowieccy kryminalni, którzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na Śląsku i w Małopolsce, zatrzymano 7 mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera grupy. Przestępcy odpowiadają za liczne kradzieże i przestępstwa narkotykowe. Straty wynikające z ich działalności od 2023 roku sięgają około 10 milionów złotych. Akcja miała miejsce na terenie województwa śląskiego. Województwo śląskie wygrało konkurs na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. W sumie to ponad 300 milionów złotych. Więcej szczegółów na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
14: W tym roku planowane jest otwarcie oferty, dostawa nowych pociągów zaplanowana jest na 2029 rok. Nowe zeroemisyjne pociągi dołączą do 35 impulsów, no i pozwolą na dalszy rozwój oferty kolejowej w regionie. Na pokładzie każdego z nowoczesnych pociągów jest 400 miejsc dla pasażerów, w tym 192 miejsca siedzące. Pociągi będą mogły jechać z maksymalną prędkością do 160 km na godzinę. Każdy z nowych impulsów ma też między innymi nowoczesną informację pasażerską.
13: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
13: Rusza modernizacja zbiornika Łąka w Pszczynie. To jest inwestycja, którą poprowadzą Wody Polskie. Plan zakłada kompleksową modernizację całego zbiornika. To będą pierwsze tego typu prace od 40 lat, mówi Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury.
3: To jest radość, ogromne szczęście, że możemy ruszyć z pracami, że ruszamy z pracami tutaj na tym zbiorniku, ponieważ ma on już 40 lat, swoje przeżył, swoje wykonał, również w roku 2024. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że spokój mieszkańców Pszczyny i turystów jest zapewniany właśnie dzięki temu zbiornikowi. Dlatego naszym głównym zadaniem jest to, żeby to poczucie bezpieczeństwa było jak najwyższe.
13: Przypomnijmy, zbiornik Łąka działa od 1986 roku. Mieszkańcy województwa śląskiego wybierają tegoroczną śląską lokację filmową. Głosowanie ruszyło, potrwa do 18 września, a w grze są Gliwice, Kobiór, Ruda Śląska, Rybnik i Sosnowiec. Organizatorem jest instytucja filmowa Silesia Film, a celem plebiscytu jest odkrywanie i promocja miejsc o potencjale filmowym, zarówno tych znanych, jak i zupełnie nieoczywistych. W finale tegorocznej 7. edycji plebiscytu znalazły się Aleja Wojciecha Korwantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Pałac Szena w Sosnowcu. A na koniec Bytom, tam odbędzie się 3. edycja Święta Rozbarku pod nazwą Śląski Szrank. Wydarzenie na terenie Klubu Sportowego Skarpa przy ulicy Kilara już w sobotę połączy śląską tradycję ze współczesną modą podczas pokazów projektantek Beaty Bojdy, Joanny Decowskiej i Oli Malczyk.
12: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: 12 stopni na termometrach, przelotne opady deszczu, tak zapowiada się noc na Śląsku, a poranek przywita nas wysokim ciśnieniem, tak obiecują synoptycy, więc dobrze się będzie wstawało. Będzie na początku chłodno, w Zabrzu okolice 12 stopni, w Katowicach i w Tychach o pół stopnia cieplej, w ciągu dnia jednak pojawi się więcej słońca, miejscami będą również przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie, a w tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach pojawi się od 22 stopni w Katowicach i Tychach do 23 w Zabrzu.
15: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20. lista Hobbens. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topic i Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

Buja Jonas w RMF Max, Gibbs, Kokon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było, naprawdę przyznaję się. To ja teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

Miał bardzo przebojowe wakacje, jego Zokaria Verba w Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie, MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS, możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: Sexy, takie noty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem.
1: Taką
0: jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki? Jakałaki!
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale... Jakałaki to you! Może być. Jakałaki to you. Nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców,
0: no,
1: którzy
0: bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę, ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość, Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic, miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

0: teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama. Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
2: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plex A4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.
7: 12 stopni na termometrach, przelotne opady deszczu, tak zapowiada się noc na Śląsku, a poranek przywita nas wysokim ciśnieniem, tak obiecują synoptycy, więc dobrze się będzie wstawało. Będzie na początku chłodno, w Zabrzu okolice 12 stopni, w Katowicach i w Tychach o pół stopnia cieplej. W ciągu dnia jednak pojawi się więcej słońca, miejscami będą również przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie. A w tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach pojawi się od 22 stopni w Katowicach i Tychach do 23 w Zabrzu.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rozkręci w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj? Za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Śląsk, ale teraz nie o wydarzeniu klubowym, ale o bardzo fajnym wydarzeniu w najbliższy weekend, bo po raz czwarty już Święto Rozbarku w Bytomiu w najbliższą sobotę i to jest takie wydarzenie, które łączy i śląską tradycję, i klimaty modowe, i muzykę, i atrakcje dla całych rodzin. No, każdy tam, krótko mówiąc, znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie się będzie przez całą sobotę odbywać na terenie klubu sportowego Karpa Bytom przy Kilara 33. Będą pokazy mody od świetnych projektantek, inspirowanej mody śląskimi tradycjami. Będą śląskie kapele nam przygrywać. Będzie też wieczorem potańcówka i też, jak ktoś się nie czuje tanecznie, to będą warsztaty tańca i dla dzieci, i dla dorosłych. No a do tego mnóstwo takich wydarzeń rodzinnych, animacje dla dzieciaków, warsztaty plastyczne i wiele, wiele innych. Śląski Szrank, Święto Rozbarku na terenie klubu sportowego Skarpa Bytom w najbliższą sobotę. Wstęp wolny.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
9: TEP Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
8: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.

0: łopatkę, kostkę i kruszywo. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa Imielin.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Hity na maksa.
6: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami. Fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta, śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala z Dead debiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
2: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: I po reklamie.
1: RMF Max.
8: RMF Max Śląsk.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Gryfin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Gryfin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: Czy słychać tu We Are The People od grupy Empire of the Sun? No może trochę. Jest na pewno pewna inspiracja.
1: Tylko czy nie za dużo.
0: Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko kochaj mnie. Tylko miejsce trzecie.
2: RMF Max 3. Numer

poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Toby Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa, no i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka, Self Aware. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Ahoj, pěkně, ten persitý vzkakuje ono mejste, vím, že lístek obbent. Zostaňte z RMF Max, vrátám s dobrými kawałkami, novošťami, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klapę w RMF Max i zaczynamy od opcji weekendowych w Katowicach, bardzo dobrych opcji, bo Energy 2000 poleca się z piątkową i sobotnią imprezą. No w piątek na pewno będzie tanecznie i kontrowersyjnie i na pewno nie będzie grzecznie, bo Cypis Sequento, taki duet się szykuje na scenie Energy 2000 w piątkowy wieczór, a w sobotę z kolei zupełnie inne klimaty na sali tanecznej, Góralska Noc z kapelą Roy i nie tylko góralska kapela, ale też cały klimat, jadło, napitki, piękne góralki i co tam jeszcze nam się fajnego z górami kojarzy. Z kolei na sali klubowej DJ Waveshock i De Sebastiano zrobią wam klimacik house'owymi numerami. Start o 21:00. Zaglądamy sobie też jeszcze do Sosnowca, do klubu Kamienica. Tu też się w najbliższą sobotę warto pojawić. Szczególnie panie mile widziane, bo będą prezenty dla płci pięknej i specjalna playlista dla pań. Start o 22:00.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Media Expert, taniej masz.
13: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wspomnienia, lata na wrzesień, Edward Maya i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: tak, nie mówię nie. Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przyszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somberiego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: Sorry, Papi Topic i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć!
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
15: Cześć, tu Natalia Kawałek.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.